Mariana, która często dotyczy się czasu. Sam to pierwsze jeszcze robię.